visa. Stale se dura sa visa. Drip, sypy skoro. Sypy skoro. Drip, drip, sypy skoro. Sypy skoro. Drip, drip, sypy skoro. Sypy skoro. Drip, drip, sypy skoro. Peek at the top of the pinnacle. It's